0: Penzolowej Radzenia!
1: Penzolowej Radzenia!
2: Taizolovera, tanzolovera, ndi watu nangati panga bwanji kodi. Ah, basi nchonche.

inde abvesere wathu ndiyeni atinepo nthawe zati 10:30 dezoras i 30 minutos tibve basa la zimayi.

0: Tikupe silani sewero. Ndipo mtu wake ndikupewa kumwa mowa ndi ugwiritsa ntchito mankhwalo ozunguza ubongo kuntchito komanso mmidzi. Msewero uli mukhala ndi maluleki wantchito wa ku factory wolemekezedwa mmudzi komanso ndi amene akuyamba kugwiritsa ntchito mankhwalo ozunguza ubongo, Marta, mkazi wa maluleki odzipereka odera nkhawa banja lake. Augusto, mnyamata wophunzira amene amasirira maluleki, Filipi, mzake wa Augusto, amene nayenso akuyamba kutengera khalidwe la maluleki, Marivalda, oyang'anira ntchito ya maluleki ku kampani, Joaquina, mphunzitsi wa Augusto ndi Filipi, ndi malume Giruta, katswiri wona za umoyo wa anthu ku ntchito. Kukateme, kunkakhala maluleki. Uyu ankagwira ntchito kampani yaikulu ya factory ndipo ankalemekezedwa ndi anthu onse oyandikana nawo. Achinyamata ambiri ankafuna kudzakhala ngati iyeyo.
1: Moni maluleki, ntchito ikuyenda bwanji?
2: Zikuyenda bwino malume Agiruta. Ntchito ikuchuluka, koma moyo ndi choncho basi.
1: Usayiwale nthawi zonse kuti kusamalira umoyo wako ndikofunikanso monga kugwira ntchito. Thupi ndi maganizo zimafunika kusamalidwa.
2: Zikomwe kwambiri, ntchito yabwino kumeneko kuchipatala.
0: Tionani maluleki, tsiulina inenso ndidzagwira ntchito kampani imeneyo.
3: Ali ndi nyumba yabwino, amavala bwino, komanso ndi munthu wochita bwino.
2: Ah, punzirani mwakhama musaso.

kuti mamuno kali kangati wanchito akuti mkazi wako kunyasa chimene chimangovora nchonena kuti anthu sadziwa kulemekeza chimene ali nacho chimene ali nacho chimene sadziwa kuchilemekeza ya udzapeza mbamba amasilira akazi wanzawo ndeti anzawo amasilira akazawo ndeti manena mwachidule kuti chimene mmakafuna kunjako anzana amachipeza kwa akazanuwo anzana amachipeza kwa amunanuwo anamaona anzanu aopa popo mmene amachitira mmene amapangira ine zimandisangalatsa bwanji ine zimva akazi menezo mama amudzaona akazi awathawa kumeneko anazo bwanji akazi awathawa paja mumayamikira ati kulinda amenera mapanga zinthu mwaluzoti amaso muzaona kuti iye amuna wabanduka bwanji amayamikira ati kuti akazi awo ndi amapanga za luzoti yayi zisana izi anthawi zambiri nkusadziwa kulemekeza chinthu chimene uli nacho umakumbukira kuti munthu sadziwa zinthu zonse sakhala ndi zonse kamodzi ndi kamodzi munaliyeza amakhala ndi zofowoka ndiye akakhala nthawira amafuna kumathandizana timalize ndi Diamond Tiva ati ndakuzolowera.